Jo, z Mirja, fajno, tak, dosyć i krkucine bar postojo. To je, ne wiem, tylko en za drugiego skupmo, to je cool.